Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu biega w kołowrotku z prędkością światła. Więc dosłownie włączamy Turn Me On od Dawida Getty i Nicki Minaj, żeby to maleństwo w końcu się zelektryzowało. W Radiu X-Vibe Dawid Getta, Nicki Minaj, Turn Me On. Dla Marka od Nocnego Czuwacza.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Witaj w ciemności, w której cienie wydają się mieć własne plany, a twoje radio to jedyny punkt orientacyjny w tym absurdalnym teatrze cieni. Pamiętasz rok 1984, kiedy to w amerykańskich kinach zadebiutował film Gremliny, który w założeniu miał być rodzinną rozrywką, a skończył jako trauma całego pokolenia dzieciaków? Bo kto przy zdrowych zmysłach pozwalał dzieciom oglądać, jak kuchenka mikrofalowa robi z potwora krwawą miazgę w pełnym zbliżeniu? To był czysty obłęd, ale właśnie dlatego ten bit wciąż siedzi nam w głowach. Dokładnie tak samo jak myśl, że twój pluszak mógłby cię ugryźć, gdybyś nakarmił go po północy, co jest totalnie w stylu Nate Marek. Więc teraz Polo i Pan serwują Ani Kuni w X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

2003 rok przyniósł nam nie tylko wysyp tandetnych seriali, ale i pewną technologiczną paranoję w postaci złośliwego oprogramowania, które potrafiło zdalnie wysuwać tackę napędu CD w komputerach, niczym jakiś nawiedzony duch w środku nocnej pracy, co było totalnym obłędem dla ludzi wierzących w cyfrową prywatność. A teraz wyobraź sobie, że siedzisz w ciemnościach, w X-Vibe i nagle twój PC zaczyna żyć własnym życiem, jakby chciał wypluć z siebie całą tę cyfrową żółć, którą karmiliśmy go przez lata. Więc skoro maszyny już dawno oszalały, to nie ma co się przejmować, tylko trzeba po prostu podnieść kielich za ten cały absurdalny świat. Bo teraz ich troje i wypijmy za to w X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X.

Tu X-Vibe, radio, w którym nikt nic nie wie, ale wszyscy słuchają, jak w rejsie.

0: czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, więc oglądając ten film patrzysz na cmentarną imprezę. A teraz niech ten niepokojący beat poniesie cię w stronę Pitbulla i Zaka Browna w Can't Stop Us Now, serwowanym przez X-Vibe.
1: Zak Brown, Mr. Worldwide, this is how you change the world. Let's ride.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Cut the music up. Let it out.

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że świat jest logiczny. A tymczasem w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist zrobili coś, co przebija każdą miejską legendę, bo w scenach z szkieletami w basenie użyli prawdziwych ludzkich szczątków, bo były tańsze niż gumowe rekwizyty, więc aktorzy taplali się w wodzie z autentycznymi trupami, nie mając o tym zielonego pojęcia, co jest szczytem filmowego absurdu. A my tutaj w X-Vibe karmimy się podobnym klimatem, w którym każdy beat jest jak szkielet w szafie, czekający na swój moment, więc niech ten dziwny rytm płynie prosto w twoje żyły, bo właśnie zaczynamy Nightmarek. I teraz Outset Island, WLZN oraz Saxena z utworem Lights Down w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

0: dosłownie mieszkanie. W radiu X-Vibe leci Rosé i Bruno Mars z APT dla ciebie ode mnie.
1: 시청해요. 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Pamiętasz rok 2002, kiedy w japońskim filmie The Ring klątwa zabijała po obejrzeniu kasety wideo? Totalny obłęd, bo w rzeczywistości ludzie masowo wypożyczali ten hit, licząc na dreszczyk emocji w X-Vibe. Siedząc w ciemności, czujesz ten rytm niepokoju, więc lepiej nie zasypiaj, bo budka suflera i sen o dolinie niosą się echem w X-Vibe.

dobra, odpalaj silnik, bo świat za oknem znowu wygląda jak tani horror klasy B. A ty siedzisz tu ze mną w Nightmerk i liczysz, czy w ogóle doczekasz Mana. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, że skoro technologia idzie do przodu, to warto sprzedawać ludziom lalki, które nagrywały głos i odtwarzały go z lekkim opóźnieniem. Co w teorii miało być zabawne, a w praktyce sprawiało, że dzieciaki płakały po nocach, słysząc własne szepty w pustym pokoju, bo sprzęt lubił włączać się sam siebie, bez żadnego powodu. To totalny obłęd, że ktoś uznał to za hit. Ale w X-Vibe przynajmniej nie musisz bać się zabawek, tylko tego, co Drake wyśpiewa o fałszywych uczuciach. Więc wbijaj w ten beat, bo teraz Fake Love od Drake w X-Vibe. Yeah. Yeah.

0: and more tune for your head top. So watch how you speak on my name, you know?
1: Strona, aplikacja, Alexa. Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe już gra.

0: Jesteśmy X-Vibe. Nie dziękuj.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie,

Marek z Pruszkowa pisze, że nigdy nie potrafi powiedzieć żonie, że jej obiady smakują jak karton, więc po prostu milczy, co w sumie idealnie pasuje do tego, że Dan plus Shay nie chcą nas zagadać na śmierć, tylko po prostu odebrać mowę. Lecimy z tym w Radiu X Vibe. Dan plus Shay i Speechless dla ciebie od Marka, który woli głodować niż ryzykować awans.

Kiedy w 1986 roku świat zachwycał się filmem Poltergeist 2, nikt nie przypuszczał, że obsada zacznie znikać szybciej niż pensja w piątek wieczorem. Bo klątwa nie jest tylko kinowym chwytem, a jeśli wierzysz w przypadki, to masz więcej wiary w ludzi niż ja w poprawę pogody. Gdyż użycie prawdziwych szkieletów w scenie basenowej było szczytem technicznej pychy, która skończyła się serią zgonów, o których milczą podręczniki kina. Więc skoro już siedzisz w tym mroku, w X-Vibe serwujemy dźwięki, które mają w sobie ten sam niepokojący beat, co tamta produkcja. A South Star w kawałku Miss You idealnie wpasowuje się w ten klimat tęsknoty za czymś, co dawno powinno być pogrzebane. Więc niech ten rytm niesie cię przez noc, bo South Star i Miss You już za moment

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w 1996 roku twórcy filmu Fargo dla żartu wpisali w czołówce informację, że to historia prawdziwa, chociaż wszystko wymyślili przy kawie, a ludzie przez lata dzwonili do policji z pytaniami o ten słynny rozdrabniacz do drewna, co pokazuje tylko, jak bardzo lubimy wierzyć w kompletne bzdury, jeśli tylko podasz je z odpowiednio poważną miną w czasie audycji, bo przecież prawda jest przereklamowana, a ten lekko niepokojący bit, który właśnie wyłania się z mroku, pasuje do patrzenia w sufit znacznie lepiej niż jakiekolwiek wyjaśnienia. Więc zgaś światło i daj się ponieść, bo teraz raz, dwa, trzy i sufit w X5.

bo my, Radio X-Vibe, tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo chciała podbić klimat grozy, że umieszczała dziwne znaki w lasach, co wystraszyło mieszkańców do reszty. Bo nikt nie lubi znajdować w krzakach symboli zwiastujących śmierć. Ale hej, promocja kosztuje, a strach dobrze nakręca beat. Więc w Nightmarek puszczamy teraz The Weeknd i Die For You w X-Vibe.

Lootbox na xvape.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

0: Radio Pokolenia X.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

Kiedyś, w 1986 roku, pewien facet z firmy produkującej zabawki wymyślił lalkę, która miała być hitem, ale zamiast uśmiechów wywoływała u dzieciaków ataki paniki, bo miała wbudowany mechanizm rozpoznawania głosu, który rzekomo aktywował się w nocy i szeptał do uszu. Przerażone manuchy rzeczywiście wariowały, a rodzice wpadali w obłęd, myśląc, że ich dom jest nawiedzony. Choć w rzeczywistości to tylko elektronika płatała figle i nie potrafiła odróżnić płaczu od komendy włączającej nagranie. To był totalny absurd i szczyt technologicznej pomyłki tamtych lat. W X-Vibe często zastanawiam się, czy nasze urządzenia nie knują czegoś podobnego za naszymi plecami, gdy tylko mrugniemy okiem. Teraz Rachel Platten i jej Fight Song w X-Vibe.

Marek z Pruszkowa pisze, że nigdy nie potrafi powiedzieć żonie, że jej obiady smakują jak karton, więc po prostu milczy, co w sumie idealnie pasuje do tego, że Dan plus Shay nie chcą nas zagadać na śmierć, tylko po prostu odebrać mowę. Lecimy z tym w Radiu X Vibe, Dan plus Shay i Speakless, dla ciebie od Marka, który woli głodować niż ryzykować awansować.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Jest 3 rano, a ty wciąż tniesz się w fotelu zamiast spać, więc wbijaj do świata, gdzie rozsądek dawno wyszedł na fajkę. Bo w 1998 roku twórcy filmu Poltergeist III naprawdę nie musieli się silić na efekty specjalne przy scenie z lustrem, bo aktorka Heather Porurk autentycznie bała się tego, co widzi w odbiciu, co zresztą tylko podkręciło atmosferę tego totalnego obłędu. Na planie, gdzie śmierć krążyła częściej niż ekipa sprzątająca po przerwie na kawę. To klasyk w czystej postaci, jak to w X-Vibe bywa, kiedy rzeczywistość miesza się z koszmarem w rytm nieuchronnego upływu czasu. A teraz Edyta Górniak i Niemożliwe w Radiu X-Vibe.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Zanim słońce zacznie wypalać ci siatkówkę, wiedz, że w 1987 roku niejaki Jonathan King wpadł na genialny plan stworzenia sztucznego przeboju świątecznego i wyprodukował utwór pod pseudonimem 50,000 Volts, który okazał się kompletną klapą, ale przynajmniej pokazał nam, jak bardzo ludzie potrafią desperacko próbować kupić magię świąt za pomocą taniego bitu i sztucznych dzwonków saneczkowych. Ten absurdalny mechanizm wciąż działa idealnie, bo przecież wszyscy łapiemy się na ten sam haczyk co roku, kiedy słyszymy pierwsze takty tego obłędu, który wdziera się do uszu szybciej niż wirus do systemu operacyjnego z lat 90. Nie uciekniesz przed tym, bo magia to tylko dobrze sprzedana nostalgia, więc przyjmij to na klatę razem z Mariah Carey i jej wiecznie żywym klasykiem.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: słuchacie radia X-Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Pamiętaj, słuchaczu, to nie jest kraj dla normalnych ludzi, dlatego jesteśmy z tobą. X-Vibe Forever.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Marek z Radomia przysłał wiadomość dla swojej żony Grażyny, żeby wreszcie zrozumiała, że skoro piosenka mówi tylko o niej, to nie mam zamiaru dzielić się z nią rachunkiem za prąd ani płacić za wspólne zakupy, bo w moim świecie tylko ona istnieje w tym budżecie. Ten kawałek idealnie oddaje powagę sytuacji, bo skoro jest tylko ona, to i wszystkie długi muszą spaść wyłącznie na jej barki. A Savage w wersji Extended najlepiej podkreśla tę moją finansową samotność. W Radiu X-Wipe przy utworze Only You w wykonaniu Savage, dedykowanym przez Marka dla Grażyny.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

To było True w wykonaniu Serial i Kita Alexander w X-Vibe. Wiedziałeś, że Serial to tak naprawdę Chris Sierik, który zanim zaczął tworzyć hity, pracował jako inżynier dźwięku? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Tubeway Army. Zostań z radiem

myślisz głośno o sensie życia, a potem wpada bablin i nagle wszystko zamienia się w absurdalny bełkot. Czas przestać filozofować, bo to tylko muzyka. Radio X.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Him and I to niby wielka miłość, ale jak cię pytają, czy staj, to nagle okazuje się, że wolisz jednak wyjść z psem. Życie, co zrobić? Radio X.

0: Piję dalej cita.
1: W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie. Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

był Good Luck Babe w wykonaniu Chappell Roan w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stała się gwiazdą, pracowała w kawiarni i sama szyła swoje kostiumy? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie Bette Midler i Bruno Mars. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Najpierw I get the bag dla prestiżu, a potem Scatman's World, żeby każdy zrozumiał, że twój gust to totalny obłęd. Chyba czas na terapię albo na Radio X-Vibe. Scatman's World.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach, sprawiając, że do dzisiaj za każdym razem, gdy widzę ten model, zastanawiam się, czy to był dylemat moralny, czy po prostu brak umiejętności. Dlatego w Radiu X-Vibe leci teraz Nelly oraz Kelly Rowland i ich dilema, dedykowana przez Marka dla kierowcy srebrnego kombi, bo życie to faktycznie ciężki wybór między kulturą a pośpiechem.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

To był Livin' La Vida Loca Rickiego Martina w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ricky zaczął karierę w boysbandzie Menudo, mając zaledwie 12 lat? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Taylor Swift. Zostań w radiu X-Vibe.

co był Only Human od Jonas Brothers w Axe Vibe. Czy wiesz, że Joe Jonas zaliczył epizod w filmie o obozie muzycznym, zanim w ogóle stał się gwiazdą? Następny hity dla pokolenia X. A już za moment na Elekt, Vini Vici i Marnik. Zostań w radiu Axe Vibe.

0: a teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Helena z całowania z tej strony. Totalnie się trzęsę, bo mam dziś urwanie głowy, ale wrzuć mi proszę Sweet Child O' Mine od Guns N' Roses, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

już nie uciekły nam, by wysuszyły łzy. Już teraz wiem, że dni są tylko po to. Proszę!

Najpierw pytasz do you, a potem wpadają wild thoughts. Serio, koleś, zdecyduj się, bo to już zakrawa na rozdwojenie jaźni albo bardzo kiepską randkę. Radio X-Vibe.

Radio X-Vibe. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Pool X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Najpierw One Love, People Get Ready, a potem The Beat Goes. Idealny soundtrack do sprzątania mieszkania, w którym nikt nie był od czasów komuny. Nie pytaj, skąd to wiem. Radio

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór sobie z czasów studenckich, bo wciąż nie potrafi zrozumieć, dlaczego w samym środku letniej nocy zakładał wełniany sweter tylko po to, żeby udawać, że jest mu chłodno w drodze po kebaba. Więc teraz puszczę to w radiu X-Vibe, żebyście wraz z Markiem poczuli ten klimat, słuchając The Neighborhood i ich numeru Sweater Weather.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Skoro Temperature już dawno wywaliła skalę, to teraz po prostu come and get your love. Chociaż nie wiem, czy po takim upale ktokolwiek będzie chciał jeszcze do ciebie podejść. Radio X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Mirosław Sułauk tu. Sprzątam sam ten cały bałagan po imprezie. I muszę mieć do tego coś konkretnego. Puść mi Timber od Pitbull Kesha, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

To było Bette Davis Eyes w wykonaniu Kim Carnes w X-Vibe. Wiedziałeś, że Kim nagrała ten hit w zaledwie jednym podejściu? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wpadnie Train. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa chciał napisać szefowi, że projekt jest gotowy, ale telefon zmienił to na prośbę o podwyżkę, więc teraz siedzi w pracy w totalnym zawstydzeniu. A żeby trochę rozluźnić atmosferę w radiu X-Vibe, puszczam Technohead i I Wanna Be a Hippie, bo po tej wpadce Marek marzy tylko o ucieczkę w Bieszczady, co dedykuje szefowi od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: The Biggie Duets. Jazzy Fizzle.
3: Fizzle.
2: Jagged Edge.
4: Biggie Smalls.
2: Ladies and gentlemen.

0: Bucket up, bucket up.
1: To było Cafet od Beyoncé w X-Vibe. Wiedziałeś, że Beyoncé ma własną rasę pszczoły nazwaną na jej cześć? To następne hity dla pokolenia X. Lecimy dalej z B2K i Didim. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości. Hit the beat and take it to the verse now.

najpierw błagałeś o mercy, a teraz liczysz, że when you come back to me załatwi sprawę? Naiwne, ale hej, przynajmniej wiesz, gdzie dzwonić, jak znów zostaniesz na lodzie. Radio X-Vibe.

to było Anxiety od Doechii w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona zanim zaczęła rapować, przez lata zajmowała się tańcem współczesnym. Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz wskakuje Gwen Stefani. Zostań z radiem X-Vibe.

Najpierw Love Somebody, a teraz I'm So Beautiful. Jasne, jak już kogoś wreszcie zmusisz do miłości, to przynajmniej bądź na tyle próżny, żeby przejrzeć się w lustrze. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me pumps.

Marek z osiedla Słonecznego przesyła wiadomość do sąsiada z dołu, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym autem. Więc dedykujemy mu utwór Akona Right Now Na Na Na. Bo skoro już teraz zajmuje tyle przestrzeni, to niech przynajmniej wie, że wszyscy widzimy, jak bardzo chce być w centrum uwagi. A leci to dla niego w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl 4, 3, 2, 1.

To był Right Round od Flowrida i Keszy w X-Vibe. Wiedziałeś, że Flowrida w młodości pracował jako sprzedawca w sklepie z telefonami? Mamy następny hit dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Love. Zostań z radiem X-Vibe.

1, 2, 3. X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

0: jest Radio X-Vibe.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: like you hit them angles. This is your life.
1: You said you down for me. Give to me. Why won't you live?
2: To był Nice for What od Drake'a w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w młodości grał w serialu Degrassi, zanim zajął się rapem? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Francesco Napoli. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, Tomek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo ta kobieta w końcu zrozumiała przesłanie tego numeru i przestała wreszcie trzymać te wszystkie słoiki z ogórkami w salonie, co było totalnym obłędem. Serio, czasem trzeba po prostu wziąć życie w swoje ręce i wyrzucić te kiszonki z pokoju gościnnego, żeby oddechnąć pełną piersią. A teraz w radiu X-Vibe poleci Desiree i jej Life dla teściowej od Tomka. Niech ta muzyka będzie waszym nowym początkiem bez ogórków w salonie.

Why worry? Serio? Przecież po tym wszystkim, czego się o tobie dowiedziałem, don't wanna know to jedyna rozsądna strategia przetrwania. Uciekaj, póki możesz. Radio X-Vibe.

0: nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Friday Night skończyło się, a wjechały Autumn Changes, czyli oficjalny soundtrack do twojego kryzysu wieku średniego. Już nie balujesz, teraz tylko liczysz liście na trawniku. Radio

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To był Circles od Post Malone w X-Vibe, który podobno ma ponad 70 tatuaży, więc igieł się nie boi. Następny hit dla pokolenia X zagra Robin Beck. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Marek z Radomia ma już dość tego, że każdego ranka budzi go powiadomienie o rzekomej wygranej w loterii, która pojawia się częściej niż kawa w moim kubku, więc dedykuję ten kawałek wszystkim naciągaczom, żeby wreszcie padli na podłogę z wrażenia. Bo skoro już tak bardzo chcą, żeby wszyscy byli on the floor, to niech sami poczują ten rytm. W radiu X-Vibe leci Jennifer Lopez i Pitbull z utworem On the Floor dla spamerów od Marka z Radomia. Trzymajcie się tam ciepło. J-Lo.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Good Time właśnie minęło, więc teraz czekacie radio. Bo w sumie co innego mogłoby lecieć w tym pudełku z muzyką, skoro i tak nikt już nie kupuje płyt. Totalny odlot w radiu i

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

mamy wiadomość od Marka z bloku na osiedlu Słonecznym, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej zagadka tego, jak można tak głośno przesunąć meble o 3 nad ranem, pozostaje nierozwiązana. Więc w radiu X-Vibe leci The Riddle od Nicka Kershaw'a dla sąsiada od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

0: To był You Ought to Know od Alanis Morissette w X-Vibe. Wiedziałeś, że Alanis, zanim została gwiazdą rocka, nagrała płytę z muzyką dance, która przeszła bez echa? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę wracamy z Black Eyed Peas. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Let's get it started in here.

Cobra Noka i to ich wieczne wyznanie miłości do Irlandii przypomina mi czasy, gdy w 1987 roku świat zachwycał się pierwszym komputerem Amiga, który miał tyle mocy obliczeniowej, co dzisiejszy toster, a jednak ludzie potrafili na nim tworzyć cuda. Trochę jak z tymi dawnymi uczuciami, które niby były wielkie, ale dzisiaj brzmią jak wspomnienie z innego wymiaru. Zostawmy więc te zielone wyspy i nostalgiczne tony, żeby przejść do czegoś, co sprawia, że człowiek czuje się dobrze bez zbędnego kombinowania i technologicznych wspomagaczy. Bruno Mars wchodzi do gry, przypominając, że czasem najprostsze komunikaty są najskuteczniejsze. Więc teraz Bruno Mars i Just the Way You Are w Radiu X Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek żonie, bo wreszcie po 10 latach zrozumiała, że Total Eclipse of the Heart to przestroga przed zbyt długim patrzeniem prosto w słońce podczas zaćmienia, co przecież totalnie niszczy siatkówkę. A teraz w Radiu X-Vibe. Next, Total Eclipse of the Heart dla Wi-Fi od Marka.

0: Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.
1: Kaśka! Kaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Muszę pani poprosić Kaśkę!
2: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

Karol G udowodniła właśnie, że nawet w pełnym słońcu można brzmieć jak wakacyjny sen. Choć przyznam, że przy tych dźwiękach czuję się trochę zbyt wypoczęta jak na kogoś, kto pamięta jeszcze czasy, gdy w 1996 roku ludzie masowo wierzyli, że Tamagotchi to szczyt technologii i życiowy obowiązek. Dzisiaj cyfrowe zwierzaki zastąpiliśmy powiadomieniami, a ten cały wakacyjny luz zamienimy zaraz na solidny ciężar, bo czas na konkretny, brudny takt. Więc teraz Godsmack i Voodoo.

to był I Got a Feeling od Black Eyed Peas w X-Vibe. Wie, że Will.i.am napisał ten hit, żeby pokazać, że każda noc może być udana, nawet jak masz kiepski budżet. Mamy następne hity dla pokolenia X, a za moment wleci Tu Rem Wonung. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Wierność jest nudna według Natalii Kukulskiej i w sumie trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza gdy spojrzę na trendy sprzed lat. W 1996 roku świat oszalał na punkcie wirtualnego zwierzaka zwanego Tamagotchi, który wymagał więcej uwagi niż nie jeden związek, a umierał, gdy tylko na chwilę zapomniałeś o jego istnieniu. To idealne podsumowanie naszych starań. Odnała i utrzymać wszystko w ryzach. Mimo że życie to po prostu seria przypadkowych zdarzeń. Skoro już wiemy, że lojalność bywa przereklamowana, pora na dawkę chłodnego dystansu do świata bogaczy i wielkich marzeń. Teraz Lord i Royals w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po 10 latach zrozumiała, że ich pies to nie jest szaleniec, tylko po prostu ma problem z błędnikiem. To absolutnie genialny hymn o weterynaryjnej diagnozie, która w końcu wyjaśnia to ciągłe wpadanie na meble. A teraz w Radiu X Vibe Katie Melua, The Closest Thing to Crazy. Dla Anki od Marka.

Kajla właśnie wycisnęła z ciebie ostatnie krople wody, a ty pewnie zastanawiasz się, czy te wszystkie egzotyczne rytmy nie sprawiają, że w pokoju robi się odrobinę za duszna. Skoro już jesteśmy przy przesadnym dbaniu o nawodnienie, w 1996 roku pewna znana marka napojów gazowanych wysłała puszkę w przestrzeń kosmiczną, co było kompletnie bezsensownym wydatkiem, ale przynajmniej kosmici mogli się napić czegoś niezdrowego. Zostawmy jednak ten kosmos, bo teraz czas na ucieczkę na farmę, więc teraz The Chicks i Cowboy Take Me Away w X-Vibe.

Metal było Little Talks Out of Monsters and Men, X-Vibe. Wiedziałeś, że zespół powstał przez przypadek, gdy wokalistka potrzebowała pomocy przy projekcie na studia? To już tyle. Lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem Wham. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Zako Power i ich Boso to idealny sposób na przypomnienie sobie, że czasem lepiej zdjąć buty i nie przejmować się światem. Choć pewnie w 2009 roku, gdy ten utwór zdobywał szczyty, wielu wolało raczej zainwestować w porządne obuwie, żeby uciec przed kryzysem finansowym. Skoro już jesteśmy przy ciekawostkach, to w 1986 roku świat oszalał na punkcie gry w Tetris, która pokazała nam, że życie to w zasadzie niekończące się dopasowywanie elementów, nawet jeśli kompletnie do siebie nie pasują. Zostawmy jednak klocki w spokoju i przejdźmy do czegoś, co sprawi, że nawet w całkowitym bezruchu poczujesz ten lekki miejski luz w Radiu X-Vibe. Bo teraz Foster the People i Sit Next to Me w Radiu X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącach starań udało jej się zniknąć z radaru Urzędu Skarbowego i przejść w stan pełnej niewidzialności. To totalny hymn dla każdego, kto ma dość bycia namierzanym przez system, więc doceniajmy ten życiowy sukces. A teraz w Radiu X Vibe, Alison Moyet, Invisible, dla sąsiadki od Marka.

Uezo tak intensywnie zachęcał do tańca, że aż mam ochotę przeskoczyć przez to biurko. Choć wszyscy wiemy, że moje kolana po 2008 roku to już nie jest ta sama liga. Wiesz, że w 1982 roku pewien inżynier uznał, że słuchanie muzyki w drodze do pracy to szczyt innowacji, zmieniając na zawsze nasze poczucie prywatności w autobusie. Skoro już jesteśmy przy obserwowaniu świata z góry, posłuchaj tego kojącego rytmu, bo zaraz odpłyniemy w stronę, gdzie Alan Parsons Project pilnuje każdego Twojego ruchu. Więc The Alan Parsons Project oraz Eye in the Sky w X-Vibe.

To był Ice Pie w wykonaniu Kyle'a i Lil Yachty'ego w X-Pipe. Wiedziałeś, że Lil Yachty w dzieciństwie zbierał głównie znaczki? Co brzmi dość staroświecko jak na kogoś z takimi tatuażami? Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na London Beat. Zostań w radiu X-Pipe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Radia. Słuchacie Radia X-Vibe.
1: Dzień dobry wieczór wszystkim słuchaczom Radia X-Vibe. Wybiła godzina 21. Tak jest. Nie 22, a 21 w Radiu X-Vibe, a więc w każdy wtorek rozpoczynamy audycję Old and Gold, moi drodzy. Jeżeli słuchacie, oczywiście, że słuchacie, gdybyście nie słuchali, to by was to nie było. Natomiast jeżeli śledzicie media społecznościowe nasze, to możecie się z dzisiejszego wpisu dowiedzieć, że będzie, no właśnie, co będzie, a czego nie będzie. Na pewno nie będzie piosenek w języku angielskim. Nie będzie też piosenek w języku polskim. No to właśnie, no panie prowadzący, co będzie? Ja będę. Przez najbliższe 2 godziny ja będę prezentował dla was piosenki, ale właśnie jakie przekonacie się już za momencik, zanim oczywiście usłyszycie pierwszą jakąś taką informację na temat wybranej piosenki przeze mnie dla was na dzisiejszy wieczór, no to pragnę was zapoznać z formą generalnie audycji Old and Gold. Generalnie, jeżeli idziemy tradycyjnym tokiem, a dzisiaj takiego nie ma, bowiem no, wrzesień sobie postanowiłem, że będzie takim nietypowym miesiącem. Natomiast jeżeli byłby jakiś tutaj standardowy tryb, no to w takim układzie prezentuję przez najbliższe 2 godziny, prezentowałbym dla was piosenki wybrane przez magazyn Billboard. Dokładnie koncentruję się na jednym konkretnym roku i z danego roku prezentuję dla was piosenki. Od roku 80 do roku 1999. Natomiast dzisiaj, no właśnie, dzisiaj będą piosenki z całego globu, tak? I nie usłyszycie ani jednej piosenki w języku angielskim, nie usłyszycie ani jednej piosenki w języku polskim. Dokładnie, tak więc ja sam rzuciłem sobie no, okropne wyzwanie, bo rzeczywiście znaleźć piosenki, które będą pasować do dzisiejszej audycji, no nie było łatwo. Trzeba było rzeczywiście swoje pokłady i zbiory muzyki przetrząsnąć, żeby coś takiego ciekawego dla was wybrać. No mam nadzieję, że 20 piosenek takich w miarę ciekawych dla was przygotowałem. Piosenek i utworów, ponieważ będą również i same utwory. Natomiast zanim oczywiście pierwszy usłyszycie wybrany, jeszcze taka jedna ciekawostka, szybciutka, od praktycznie roku drugiej połowy lat 50. minionego stulecia do roku 1997 mam przygotowane piosenki. A więc będzie się działo, naprawdę będzie się muzycznie bardzo dużo działo. Oczywiście zaprezentuję od najstarszej do najnowszej. Natomiast, tak wiem, powtarzam się, zanim usłyszymy pierwszą piosenkę, jeszcze tak, żeby wszyscy mieli czas i możliwość dołączyć do grona słuchaczy, pragnę was zapoznać z naszą ramówką. I w ten oto sposób dowiecie się, że w czwartek od godziny 21 do 22.30 wybrzmi w naszym radiu rokowa propagacja prowadzona przez Marcina. W piątek również Marcin poprowadzi od 22 do 23 Funky House. A następnie w sobotę pierwszy kobiecy głos radia X-Vibe, czyli Kasia i jej audycja Myśli Nieutrzesane. 22 do 23, a także w niedzielę Aleksandra. Dźwięki z taśmy to jest jej autorska audycja od godziny 18 do 20, a naszą ramoweczkę w poniedziałek otwiera Adrian swoją audycją Play of Beats od godziny 20 do 22. O wtorku wam nie wspominam, ponieważ mamy wtorek. Tak więc cóż, no idąc dalej naszym, że tak powiem, kluczem, jeszcze tutaj pragnę wam przypomnieć, że Radio X-Vibe nie jest jedynym radiem internetowym, które w eterze, że tak powiem, tutaj głosi swoje słowo, a także i muzykę. Jest to również nasza zaprzyjaźniona rozgłośnia, która nazywa się x-stacja.pl. Jeżeli będziecie ciekawi, kiedyś mogę wam opowiedzieć, jakie tutaj, że tak powiem, są nasze połączenia i jak w ogóle tutaj się znamy razem z ekipą z x-stacji.pl. Natomiast ja tutaj jestem, że tak powiem, w bardzo takiej przyjacielskiej komitywie razem z Dominikiem, który w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20 prowadzi swoją autorską audycję Siła Wyrazu. I jest to audycja, która jest współtworzona przez słuchaczy. Do wybranego słowa, które na ten tydzień to apokalipsa, do tego słowa możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne wraz z uzasadnieniem, dlaczego akurat ta piosenka pasuje wam do danego słowa. W audycji pojawią się najciekawsze propozycje, najciekawsze wyjaśnienia. Tak więc cóż, no trzeba rzeczywiście się tutaj postarać, aby wasz głos, a także wasza piosenka była usłyszana, moi drodzy. Dobrze, skoro mamy już wszystko tutaj, że tak powiem, wytłumaczone, wyjaśnione, 5 minut upłynęło. Mam nad taką cichą nadzieję, że już wszyscy są na miejscu, mają odpalone swoje odbiorniki i możemy przejść do tej prawilnej części audycji Old and Gold, tylko w radiu Ink's Vibe, moi drodzy. Kogóż mam dla was przygotowanego jako pierwszego? Kogo rzucimy na ten pierwszy ogień, na ruszt, kogo sobie usmażymy? Będzie to... No właśnie tak się zastanawiam, czy podać wam tytuł piosenki, czy wykonawcę. A niech będzie piosenka. La Bamba, moi drodzy. Czyli meksykańska pieśń ludowa pochodząca ze stanu Veracruz. Jest to najbardziej znany z najbardziej znany z adaptacji Richiego Valensa z 1958 roku, która znalazła się w pierwszej 40 amerykańskich list przebojów. Wersja Valensa zajmuje 345 miejsce na liście magazynu Rolling Stone 500 najlepszych piosenek wszechczasów. I jest jedyną piosenką na tej liście, która nie została napisana ani zaśpiewana po angielsku. Najstarszą znaną wersją jest Alvaro Hernandeza Ortiza, który nagrał ją w 1938 roku pod pseudonimem El Harco. La Bamba została nagrana przez wielu innych artystów, w tym przez Los Lobos, których wykonanie było tytułowym utworem ścieżki dźwiękowej do filmu. Tak jest, moi drodzy, La Bamba z 1987 roku, czyli biografii Diego Valensa. Ich wersja znalazła się na szczycie wielu list przebojów w tym samym roku. Moi drodzy, z wielką, ogromną przyjemnością wręcz prezentuję wam pierwszą piosenkę dzisiejszej audycji La Bamba w wykonaniu Diego Valensa.

No właśnie, tak się zastanawiam, kiedy ostatnim razem słyszeliście tę oryginalną wersję, znaczy źle powiedziałem, że oryginalną, ale wersję w wykonaniu Richiego Valensa. No niestety Richie Valens zginął w katastrofie lotniczej 3 lutego 1959 roku. Jakby tutaj będę się opierać, jeżeli chodzi o taką moją wiedzę na jego temat, na podstawie właśnie filmu, który był tutaj przed chwileczką wspomniany, czyli La Bamba. No i Richie Valens miał właśnie obawy, lęki wręcz przed lotami samolotem. No i unikał ich jak diabeł święconej wody. No i niestety chyba sobie wykrakał taki koniec. No szkoda. Niesamowicie utalentowany, wspaniały wokalista, gitarzysta przy okazji. Jeżeli chodzi o zdjęcia tutaj jego, tak jak sobie na szybko przeglądam, no powiem wam, że wygląda na nich niekorzystnie, jak na 17-latka czy 18-latka, a nie, niespełna 18-latka. Richie Valens miał lat 17, kiedy zginął właśnie w katastrofie lotniczej. I powiem wam, że w większości wygląda, jakby miał 40 lat. Tak jest grafika przygotowana, czy ewentualnie zdjęcie. Natomiast no, powiem wam, że jeżeli się trafi na jakieś takie prawdziwe zdjęcie tegoż artysty, tego wokalisty, no to naprawdę trzeba przyznać, przystojny chłopak był. Dobrze, ale nie o urodzie, nie o, że tak powiem, przykrych tematach, a skupiamy się dzisiaj typowo na muzyce. Pozostajemy w roku 1958, moi drodzy, ale nie będzie teraz hiszpańskiej piosenki, a coś może troszeczkę po włosku. Dobra, słuchajcie, mam tutaj zapis fonetyczny. Nel blu di pinto di blu. Na niebieskim pomalowany na niebiesko. Bo tak można przetłumaczyć. Popularnie znany jako Volare. Tak jest, latać. Czyli piosenka pierwotnie nagrana przez włoskiego piosenkarza i autora tekstów Domenico Modugno. Z muzyką skomponowaną przez niego samego i włoskimi tekstami pisanymi przez niego i Franco Migliacciego. Została wydana jako singiel 1 lutego 1958 roku. Po zwycięstwie 8. edycji festiwalu muzycznego w San Remo piosenka reprezentowała Włochy w 3. edycji konkursu piosenki Eurowizji w Hilversum, gdzie zajęła 3. miejsce na 10 piosenek. Utwór spędził 5 tygodni z rzędu na szczycie listy Billboard Hot 100 w sierpniu i wrześniu 1958 roku, a następnie stał się numerem 1 na liście Billboardu w tym samym roku. W 1959 roku, podczas pierwszej dorocznej gali rozdania nagród Grammy, nagranie Modungo zostało pierwszym w historii laureatem nagrody Grammy w kategoriach Płyta Roku i Piosenka Roku. Łączna sprzedaż wszystkich wersji utworu przekroczyła 18 milionów egzemplarzy na całym świecie, co czyni go jednym z najpopularniejszych utworów wszechczasów, które wyszły z San Remo i konkursu piosenki Eurowizji, moi drodzy. Dobrze, nie przedłużam tej chwili, posłuchajmy razem Volare, czyli ewentualnie w oryginale Blu di Pinto di Blu.

Oj, przyznajcie się, kto sobie śpiewał pod nosem? Poza mną oczywiście, bo ja, że tak powiem, łamaną włoszczyzną, ale pozwoliłem sobie na odrobinę ekstrawagancji i no, zdarłem troszeczkę gardło. Z ręką na sercu przyznaję. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie przechodzimy do kolejnej propozycji muzycznej dzisiejszego wieczoru. Będzie to La Dolce Vita z włoskiego Słodkie Życie lub Dobre Życie. To satyryczny komediodramat z 1960 roku, wyreżyserowany przez Federico Felliniego. W filmie Marcello Mastroianni wciela się w rolę Marcello Rubiniego, dziennikarza tabloidowego, który przez 7 dni i nocy podróżuje po słodkim życiu Rzymu w bezowocnym poszukiwaniu miłości i szczęścia. Wprowadzony na rynek we Włoszech 5 lutego 1960 roku, Słodkie Życie odniosło zarówno sukces krytyczny, jak i światowy sukces komercyjny, pomimo cenzury w niektórych regionach. Film zdobył Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes w roku 1960 oraz Oscara za najlepsze kostiumy. Był nominowany do 3 kolejnych Oscarów, w tym za reżyserię i najlepszy scenariusz oryginalny. Jego sukces okazał się przełomowym momentem dla włoskiego kina i całego kina europejskiego, a film stał się uważany za arcydzieło włoskiej kinematografii, a także za jeden z najlepszych filmów, jakie kiedykolwiek powstały, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie będę miał ogromną przyjemność zaprezentować wam utwór tym razem z roku 1960, który pochodzi właśnie z tego komediodramatu. Dokładnie, La Dolce Vita. A utwór napisał i wykonał Nino Rota.

Taka muzyka powstawała w roku 1960 na potrzeby filmu, moi drodzy. Nie wiem, czy wam się podobało, czy też nie, ale jest to dość ciekawa odskocznia, a także zupełnie inna propozycja od tego, co możemy usłyszeć obecnie w kinematografii. No, mam nadzieję, że taka odskocznia, taka odmienność troszeczkę również była i dla was ciekawa. Dobrze, pozostaniemy troszeczkę w kinematografii. Co prawda piosenka ta pojawiła się we współczesnym filmie pod tytułem Incepcja. I był to znak, sygnał dla bohaterów. Oczywiście film Incepcja, Inception, w reżyserii Christophera Nolana, gdzie, to powiem wam, że rzeczywiście tenże reżyser zgromadził plejadę gwiazd. I film naprawdę był bardzo, bardzo ciekawą propozycją do obejrzenia. Natomiast sama piosenka była sygnałem dla bohaterów, aby być przygotowanym na to, że za chwileczkę będą wybudzeni. O jakiej piosence mowa? Powiem wam, że aż mi serce wali z nerwów, kiedy mam chociażby nawet spróbować przeczytać tytuł. Non, je ne regrette rien. Nie, francuskiego w ogóle nie umiem wymawiać. Tłumaczenie? Od tej pory, że tak powiem, postaram się posługiwać tłumaczeniem polskim. Będzie i dla was przyjemniej, a dla mnie łatwiej. A zatem tłumaczenie to nie, niczego nie żałuję. Jest to francuska piosenka skomponowana w 1956 roku przez Charlesa Dumonta do słów Michelin Vacarion. Nagranie Edith Piaf, tak jest, moi drodzy, Edith Piaf z 1960 roku przez 7 tygodni utrzymywało się na szczycie francuskiej listy przebojów Singles and Airplay Reviews. Kompozytor utworu, Charles Dumont, w książce Bernarda Marchion Edith Piaf Opinions Publiques stwierdza, że oryginalny tytuł Michelin Vaucarion brzmiał Nie, niczego nie znajdę i że utwór był przeznaczony dla francuskiej piosenkarki Rosaline Dubois. Myśląc jednak o Piaf, zmienił tytuł na Nie, niczego nie żałuję. I dokładnie w tę piosenkę, ten tytuł utrzymuje się po dziś dzień. Tak więc, moi drodzy, z wielką i ogromną przyjemnością prezentuję wam Edith Piaf. Nie, niczego nie żałuję. Non, je ne regrette rien. Edith Piaf lepiej wam to wytłumaczy.

Ojejku, ależ Edith Piaf ma piękne, to dźwięczne R. Takie cud... Oj, ja jestem zakochany, powiem wam, tak jak język francuski uważany jest za język miłości i dane, oczywiście, to ja jestem zauroczony, jestem wręcz zakochany w tym takim dźwięcznym R. Ono jest właśnie takie bardzo głęboko w gardle osadzone, gardle. Przepraszam was bardzo, że tak powiem, moje małe, delikatne zboczenie się tutaj odezwało. No w momencie, kiedy właśnie główna część była tutaj zaprezentowana przez Edith Piaf. Oj, ja jestem zakochany. Mógłbym naprawdę słuchać tej piosenki na okrągło, aż by mi się nie zrzuciła. Dobrze, moi drodzy, byliśmy troszeczkę w Stanach Zjednoczonych, natomiast z korzeniami w Meksyku. Byliśmy we Włoszech, teraz byliśmy we Francji. No to teraz ja was, moi drodzy, zabieram do Japonii. Hisashi Kiyo Sakamoto. Tak jest, moi drodzy, takiego pana będziemy słuchać, twórczości tego pana. Sakamoto Hisashi lub Sakamoto, urodzony Sakamoto Kiyo, urodzony 10 grudnia 1941 roku, dokładnie, oj, przepraszam, coś mi się tutaj jakiś hoklik delikatny wziął i złapał. Zarejestrowany jako Hisashi Ushima. Od 1956 roku był japońskim piosenkarzem i aktorem. Dobra, jesteśmy już na... A, przepraszam was bardzo, na właściwej stronie. Poza Japonią najbardziej znany był ze swojego międzynarodowego przeboju znanego jako Sukiyaki. Wybaczcie, nie jestem w stanie tego przeczytać. To jest Ue o Muete Aruko. Oj, wiedziałem, że będzie ciężko dzisiaj, ale no cóż, trzeba jakoś przebrnąć. A więc wcześniej wspomniany przeze mnie utwór, tytuł znany jest bardziej jako Sukiyaki na rynkach anglojęzycznych. No i polskojęzycznych, jak widać też. Śpiewanego po japońsku i sprzedanego w ponad 13 milionach egzemplarzy, w czerwcu 1963 roku utwór osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, stając się pierwszym azjatyckim artystą, którego piosenka znalazła się na pierwszym miejscu. Był również pierwszym japońskim artystą, którego singiel znalazł się na pierwszym miejscu na australijskiej liście przebojów. Sakamoto zginął 12 sierpnia 1985 roku w katastrofie samolotu Japan Airlines Flight 123. Sukiyaki, dokładnie jeżeli chodzi o oryginalny tytuł, Ue o Muete Aruko, czyli tłumaczenie patrz w górę, gdy chodzę. Patrzę w górę, gdy chodzę, alternatywnie zatytułowany właśnie, wspomniany przed chwileczką Sukiyaki, wydany po raz pierwszy w Japonii w 1961 roku. Utwór znalazł się na szczycie list przebojów w wielu krajach, w tym właśnie na liście Hot 100 w 1963 roku, ale to już wspominałem. No i to, że sprzedał się w 13 milionach egzemplarzy na całym świecie, również wam przedstawiłem. Dobrze, to dość przedstawiania, dość mówienia, dość gadania, czas prezentowania, moi drodzy. Kiyo Sakamoto w piosence Sukiyaki z 1961 roku.

Moi drodzy, troszeczkę poczuliśmy takiego klimatu kraju, że tak powiem, wiśni. A mnie się bardzo podobała piosenka. Takie coś zupełnie innego, uspokajającego, radosne z jednej strony, bardzo takie optymistyczne, niezwykle przyjemne. Dobrze, moi drodzy, czas goni. Mamy jeszcze, jeszcze dużo czasu, ale wiadomo. Trzeba jeszcze wszystko, że tak powiem, zaprezentować w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i w odpowiedniej kolejności. Zapraszam was ponownie do Francji, ale to jest, że tak powiem, z pewnego rodzaju ciekawostkami. Je t'aime, moi, non, plein. Tak jak mówię, francuski nie jest moją mocną stroną. Tłumaczenie 1:1, kocham cię, ja też nie. To piosenka z 1967 roku, napisana przez Serge'a Gainsbourga dla Brigitte Bardot. W 1969 roku Gainsbourg nagrał najbardziej znaną wersję w duecie z brytyjską aktorką Jane Birkin. Chociaż ta wersja znalazła się na czołowych miejscach list przebojów w rodzinnej Wielkiej Brytanii, Birkin i była pierwszą obcojęzyczną piosenką, która tego dokonała, i numer 2 w Irlandii, została zakazana w kilku krajach. Dacie wiarę? Ze względu na jej jawnie seksualną zawartość. W 1976 roku Gainsbourg wyreżyserował Birkin w filmie erotycznym o tym samym tytule. Utwór został napisany i nagrany pod koniec 1967 roku dla ówczesnej dziewczyny Gainsbourga, Brigitte Bardot. Po rozczarowującym spotkaniu z Bardot, zapowiem tabu, nie rozmawiało się na pewne tematy, a niektóre w ogóle wręcz zachowania czy dźwięki były niezbyt chętnie słyszane, widziane. Dlatego to, że pojawiła się ta piosenka właśnie w 1966 roku, że tem monoplo, powiem wam, że jestem naprawdę zaskoczony, że to przeszło. Dobrze, posłuchajmy w takim układzie razem, że tem

Powiem wam, że teraz tak jak sobie słuchałem tejże piosenki, jeżeli tak to można określić, to doszedłem do wniosku, że chyba o 25 minut za wcześnie ją opuściłem. Nieładnie powiedziałem, nieładnie. W radiu nie puszczamy piosenek, w radiu prezentujemy piosenki. Ajejku, takie faux pas. I to jeszcze na antenie, przy żywej publiczności, przy żywych słuchaczach. Ojejku. Ajajaj, co wy ze mną macie? Siedem światów, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie lecimy na zupełnie inne, do zupełnie innych landów. Guantanamera. To debiutancki album zespołu Sandpipers, wydany przez A&M Records w październiku 1966 roku. Album osiągnął 13 miejsce na liście Billboard's Top LPs, a tytułowy utwór wydany jako singiel dotarł do 9 miejsca na liście Billboard Hot 100. Na okładce albumu pojawia się Dolores Erickson, która otrzymała nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza okładka albumu. Fotografia. Dobrze, moi drodzy, w takim... Oj, przepraszam was bardzo. Kurczę, jakaś czkawka mnie męczy. Chyba ktoś mnie wspomina. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu wam zaprezentować The Sandpipers Guantanamera. Możemy śpiewać razem.

teraz nadszedł moment, którego bałem się najbardziej. Jeżeli chodzi o mój węgierski, to jest on... W ogóle nie jest, że tak powiem. Mam nadzieję, że nie będziecie się na mnie gniewać i po prostu zaprezentuję wam tytuł polski, polskie tłumaczenie. Bo naprawdę, tak jak tutaj widzę zapis i wszystko dookoła, nie jestem w stanie tego przeczytać. Jeżeli Węgry, jeżeli polski zapis, no to myślę, że możecie się dowiedzieć, znaczy domyślać, jaka piosenka obecnie zostanie zaprezentowana. Dziewczyna o perłowych włosach. Tak, piosenka węgierskiego zespołu rockowego Omega została napisana w 1968 roku, skomponowana w 1969 i wydana na albumie 10 tysięcy lepes. Dziewczyna o perłowych włosach cieszyła się dużą popularnością w wielu krajach, m.in. w Niemczech Zachodnich, Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, moi drodzy, tak jest, Rumunii, Czechosłowacji, Jugosławii i Bułgarii. Słowa napisała Anna Adamis, muzykę skomponował Gabor Preser, a piosenkę zaśpiewał Janos Kobor. W 1970 roku ukazał się singiel Petroleum Lampa, który zyskał popularność. Omega nagrała także inne wersje tej piosenki w językach obcych. Angielskim Pearls in Her Hair i niemieckim Perlen im Haare. Odpowiednio w 1973 i 1975 roku, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie nie będę łamać języka. Wybaczcie, mam nadzieję, że będzie mi to wybaczone. Dziewczyna o perłowych włosach, zespół Omega i jesteśmy w roku 1970.

Moi drodzy, tak brzmiała dziewczyna o perłowych włosach. Cudowna piosenka. Powiem wam, że tak po bardzo długim czasie niesłyszenia jej, no naprawdę wpada w ucho. Tak się zastanawiam, że tak mnie w sumie korci, żeby sobie przygotować jakąś taką listę właśnie z zagranicznymi piosenkami, znaczy zagranicznymi, anglojęzyczne też są zagraniczne, ale właśnie, żeby były nieanglojęzyczne, żeby można było właśnie porządnie sobie posłuchać i nacieszyć ucho takimi właśnie hitami, jak ten, który usłyszeliśmy przed chwilą. Od jednego klasyka do drugiego, moi drodzy, mkniemy niczym autostradą. Cóż to będzie, któż to będzie? Oje Komowa to utwór Cha-Cha-Cha z 1962 roku autorstwa Tito Puente, pierwotnie wydany przez El Rey Bravo, Tito Records. Utwór zyskał światową popularność, gdy w 1970 roku amerykańska grupa rockowa Santana nagrała jego cover na albumie Abraxas. Ta wersja została wydana jako singiel w 1971 roku, osiągając 13 miejsce na liście Billboard Hot 100, 11 miejsce w rankingu Billboard Easy Listening i 32 miejsce na liście R&B. Aranżacja Santany to porywająca, podkręcona wersja w nowym stylu rocka latynoskiego z gitarą elektryczną, organami Hammonda B3 i rockowym zestawem perkusyjnym w instrumentarium oraz pominięciem sekcji dente i puente. Partia gitary elektrycznej przyjmuje melodię fletu, puente, a organy zapewniają akompaniament. Utwór zawiera kilka solówek gitarowych i jedną organową, wszystkie zakorzenione w rocku i bluesie, ale zawierające również zagrywki podobne do tych z oryginalnej aranżacji. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie nie przedłużam tej chwili. Z ogromną przyjemnością i wielką satysfakcją prezentuję wam Santanę. Oje Komowa, rocznik 1970.

Dobry klasyk wjechał, prawda? Wiedziałem, że wam się spodoba. No niestety, tak sobie postanowiłem, że raczej artyści nie będą się powtarzać. Niestety zdarzył mi się jeden wyjątek, a to za sprawą tego, że wcześniejszy utwór tego kompozytora miał zaledwie 57 sekund, tak więc wypadałoby jakoś to troszeczkę nadrobić i czasowo, i pod kątem twórczości. Tak więc postanowiłem, że Nino Rota, tak, ten sam pan, który nam z ręki którego wyszedł utwór pod komediodramat ojku La Dolce Vita, tak jest, tym razem będzie Love Theme from The Godfather, czyli instrumentalny motyw muzyczny z filmu Ojciec Chrzestny z 1972 roku, skomponowany przez Nino Rotę. Utwór został zaadaptowany w języku angielskim przez Larego Kusika do popularnej piosenki Speak Softly Love, wydanej w 1972 roku. Najwyżej notowane wykonanie obu wersji wykonał wokalista Andy Williams, który wyniósł Speak Softly Love na 34. miejsce na liście przebojów magazynu Hold 100 i na 7. miejsce na liście Easy Listening. Larry Kusik napisał oryginalny angielski tekst, a Nino Rota skomponował muzykę. Poprzednia wersja tematu została wykorzystana we włoskim filmie Fortunella z 1958 roku. Różne zestawy tekstów do piosenki zostały napisane po francusku, włosku, portugalsku, sycylijsku i hiszpańsku. Dalida śpiewa wersję francuską, wersję sycylijską śpiewa Anthony Corleone w Ojcu Chrzestnym 3. Po raz pierwszy usłyszano ją w Ameryce w 1969 roku w The Merv Griffin Show, śpiewaną przez Angele Bacari po angielsku i włosku, moi drodzy. Dobrze, w takim układzie obiecałem sobie, a także i wam, że nie usłyszymy języka angielskiego dzisiaj. Dlatego mam ogromny zaszczyt i ogromną przyjemność zaprezentować wam wersję instrumentalną. Nino Rota, Love Theme from Godfather. Utwór dokładnie z 1972 roku.

No właśnie, ojciec chrzestny, moi drodzy. No niestety opinie są raczej zgodne, że trzecia część filmu jest najsłabszą. Tam bardzo dużo było potknięć, począwszy od wyboru samej aktorki, poprzez gdzieś tam, powiedzmy, bardzo duże niedociągnięcia, jeżeli chodzi chyba o scenariusz, o ile mnie pamięć nie myli. Musiałbym sobie dokładnie przypomnieć właśnie wszystkie trzy części. Powiem wam, że kurczę, jakoś chyba tak nigdy nie oglądałem Ojca Chrzestnego. Wiem, możecie mnie podać pod lincz. Będę musiał to wytrzymać, ale jakoś tak chyba nigdy się nie poukładało, nigdy chyba jakoś tak po drodze mi nie było, żeby obejrzeć wszystkie trzy części Ojca Chrzestnego. Ba, chyba nawet pierwszej i drugiej części nie widziałem, że tak powiem, od deski do deski. Możliwe, że jakimiś tam urywkami delikatnymi. I tylko tyle. No trudno, no wiadomo, no, trzeba będzie jakoś nadrobić. Dobrze. W takim układzie zapraszam was na kolejną propozycję muzyczną dzisiejszej audycji. Nie wiem, czy będziecie znać takiego pana jak Gian Piero Anelli, który urodzony jest 10 sierpnia 1947 roku, ale może będzie wam bardziej znany jako Drupi. Jeżeli nie, to już wam idę z podmocą i informacją, cóż to za miły, sympatyczny pan. Otóż jest to włoski piosenkarz rockowy, najbardziej znany z piosenek Vado Via, Sereno E i Due. Urodzony w Pawii, Drupi był były hydraulik, którego hobby było wędkarstwo. Rozpoczął karierę jako wokalista zespołu Le Calamite, Magnesy, w tłumaczeniu na język polski. Zauważony przez autorów piosenek Luigiego Albertellego i Enrico Ricardiego, który wziął udział w konkursie festiwalu muzycznego w San Remo w 1973 roku z piosenką Vado Via. Vado Via, przepraszam was bardzo. Utwór zajął ostatnie miejsce, ale odniósł znaczący sukces międzynarodowy i zapoczątkował karierę solową. Vado Via, nagrany dla A&M Records, osiągnął 17 miejsce na brytyjskiej liście przebojów w styczniu 1974 roku, pozostając jednym z niewielu utworów nieśpiewanych po angielsku, które trafiły na brytyjskie listy przebojów. Krajową popularność zyskał w tym samym roku dzięki piosence Piccola e Fragile, która znalazła się na szczycie włoskiej listy przebojów. Moi drodzy, z wielką przyjemnością z jego repertuaru, nie będzie to Vado Via, czy Due, albo chociażby nawet Piccola e Fragile, które były tutaj wymieniane w tekście. Natomiast pragnę wam zaprezentować Sereno E. Mam nadzieję, że i ta piosenka przypadnie wam do gustu, a pochodzi ona z roku 1973.

0: Tak, troszeczkę Włoszczyzny dzisiaj było. Czy będzie jeszcze więcej? Zobaczymy, zobaczymy. Musicie zostać do końca. No, niestety nie ma wyjścia, moi drodzy. Ale teraz zawitamy do naszych sąsiadów. Tak, tych sąsiadów na zachodzie. Tak jest, tych naszych bardzo blisko sąsiadów na zachodzie. Jest taka piosenka, co prawda no mam tutaj, że tak powiem, przetłumaczony tytuł troszeczkę na język angielski, za co was najmocniej przepraszam, ale myślę, że będzie wam znana ta piosenka, ta propozycja z 1982 roku. Da, da, da, I don't love you, you don't love me. Aha, aha, aha. Zwykle skracane do da, da, da. To piosenka niemieckiego zespołu Trio. Zespół powstał w 1980 roku z inicjatywy Stefana Remlera, Gerta Krale, Krawinkela i Petera Borsena. Utwór Da Da Da, wydany jako singiel w 1982 roku, umieszczony na debiutanckim albumie o tym samym tytule z 1981 roku, stał się hitem w Niemczech i około 30 innych krajach, sprzedając się w 13 milionach egzemplarzy na całym świecie. Tekst utwór napisał Remler, a muzykę Krawinkel. Da Da Da pozostaje największym niemieckim hitem zespołu i jedynym hitem poza granicami Niemiec, moi drodzy. No tak się akurat miło i sympatycznie poukładało. Dobrze, w takim układzie z wielką przyjemnością i wielką radością prezentuję dla was po raz pierwszy piosenkę niemieckojęzyczną. Jeżeli kojarzycie, jeżeli znacie, możecie sobie nucić pod nosem. Jest to jak najbardziej mile widziane i słyszane. Ale nie zagłośnie, żeby wasi partnerzy, czy ewentualnie kot, pies, rybki albo jakieś inne stworzenie nie było wystraszone. Dobrze, przechodzimy w takim układzie do części muzycznej. Trio, Da Da Da, rok 1982.
1: Aha,

No to słuchajcie, w takim układzie, żeby podtrzymać troszeczkę ten niemiecki klimat, jest jeszcze jedna, myślę, że troszeczkę ponadczasowa piosenka, która też już wybrzmiała w audycji Old and Gold, ale tak pomyślałem, że w sumie dobrze będzie sobie ją przypomnieć. Cóż to będzie, któż to będzie? 99 Luftballons. Dokładnie, czyli utwór, piosenka zachodnio-niemieckiego zespołu Nena z ich albumu o tym samym tytule z roku 1983. Angielska wersja zatytułowana 99... Oj, przepraszam, znowu czkawka. Ktoś bardzo mocno mnie wspomina dzisiaj. Angielska wersja zatytułowana 99 Red Balloons z tekstem Kevina McCalla została również wydana przez Nenę na albumie 99 Luftballons z 1984 roku po szerokim sukcesie oryginału w Europie i Japonii. Wersja angielska nie jest bezpośrednim tłumaczeniem niemieckiego oryginału i zawiera tekst o nieco innym znaczeniu. W Stanach Zjednoczonych wersja anglojęzyczna nie znalazła się na listach przebojów, podczas gdy nagranie w języku niemieckim stało się jedynym amerykańskim hitem Neny na liście Billboard Hot 100. Obie wersje utworu były wykorzystywane jako pieśni protestacyjne z czasów zimnej wojny. Zostały wydane w czasie, gdy groźba wojny nuklearnej była nieuchronna ze strony trwającej wówczas zimnej wojny. Utwory z konotacjami zimnej wojny nie były nowością. Krytyk muzyczny David Brown wyjaśnia, że szersze lęki związane z zimną wojną wkradły się do rock'n'rolla na lata, zanim większość autorów piosenek usłyszała słowo Kambodża. W rezultacie w tym czasie wydano wiele pieśni protestacyjnych z czasów zimnej wojny, takich jak Russians Stinga. Teksty odnoszą się do lęków związanych z groźbą wojny nuklearnej, co wskazuje na niestabilny klimat polityczny w tamtym czasie. Chociaż narracja utworu może wydawać się absurdalna, podkreśla ona, jak łatwo świat może się rozpaść. W zakończeniu obu wersji świat został pozostawiony w ruinie przez to, co uważa się za broń jądrową, moi drodzy. Ciśnie się kilka komentarzy, że tak powiem, na usta. Czy się wydawać troszeczkę, czy też nie? Wiadomo, no, różnie może być obecnie. Ale nie traćmy dobrego ducha, a myślę, że muzyka zawsze jakoś tak łączy ludzi i jakoś tak, powiedzmy, jest nam troszeczkę jaźniej, raźniej i przyjemniej, kiedy coś z tyłu z głośników wybrzmiewa. Tym razem postawmy na 99 Luftballons zespołu Nena i mamy tutaj rok 1983.

Na koniec, kiedy cały tłum śpiewał wraz z wokalistką, przypomniał mi się koncert Dawida Podsiadło w Chorzowie kilka lat temu, kiedy miałem przyjemność być. Powiem wam, że właśnie ten wielotysięczny tłum, kiedy śpiewał piosenkę Artura Rojka, Długość dźwięku samotności, powiem wam, że na samą myśl teraz mam nawet ciarki na rękach, a włosy stają mi dęba. To jest coś niesamowitego, kiedy no naprawdę wielotysięczny tłum, jak jeden głos po prostu śpiewa jedną piosenkę. Coś niesamowitego. I sama świadomość tego, że jest się chociażby nawet taką maleńką częścią tego, ale że właśnie z tysiącem ludzi zdziera się gardło, żeby jak najgłośniej było słychać tekst piosenki. Coś niesamowitego. Naprawdę coś pięknego, fenomenalne przeżycie i być może wśród słuchaczy znajdują się osoby, które stronią od takich masowych imprez i nie czują się komfortowo w tłumie takim wielkim. Ale naprawdę warto chociaż raz w swoim życiu przeżyć coś takiego. Taką właśnie poczuć jedność ze wszystkimi ludźmi, którzy cię otaczają. No dzielicie wspólnie ten jeden moment, tę jedną piosenkę przez powiedzmy, nie wiem, 3-3,5 minuty. To wy jesteście razem jednym głosem. Coś niesamowitego, naprawdę przepiękne przeżycie. Polecam, naprawdę polecam. Dobrze, w takim układzie lecimy dalej z kolejną piosenką. Iki Iki. To piosenka gwinejskiego artysty Moriego Kante. Została napisana przez niego i wydana na jego trzecim albumie A Paris w 1984 roku. Zremiksowana wersja znalazła się na jego piątym albumie Aquaba Beach z 1987 roku i została wydana jako singiel. Utwór stał się międzynarodowym hitem. Był jednym z najlepiej sprzedających się afrykańskich hitów w historii, a także numerem jeden na europejskich listach przebojów w 1988 roku, stając się pierwszym afrykańskim singlem, który sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Utwór znalazł się w pierwszej piątce przebojów we Francji, Szwajcarii, Niemczech Zachodnich i Holandii, gdzie przez 2 tygodnie utrzymywał się na szczycie list przebojów. Tekst jest w języku mandinka. Kante zaadaptował go do tradycyjnej pieśni Yiki Yekeke. Wszystko, co dobre, ma wielu właścicieli, powiedział Kante w wywiadzie z 1997 roku. Dodał, że piosenka wywodzi się ze wspaniałej tradycji, która jest kultywowana na wsi. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie zabieram was w podróż do oryginalnej piosenki Moriego Kante, Yiki Yiki, z 1984 roku. Posłuchajmy razem.

0: No powiem wam, że w Afryce nas jeszcze nie było, moi drodzy. Mam nadzieję, że i ta piosenka przypadła wam do gustu. Wiadomo, jest godzina w 10:30 wieczorem i takie bardziej żwawe rytmy, no czemuż by nie, trochę nas odciągają od tej poduszki, nieprawdaż? No to cóż, w takim układzie zapraszam was z powrotem do Francji, a to będzie za sprawą Vanessy Paradis. Dokładnie, Je le taxi, czyli dosłowne tłumaczenie to jest Joe taksówkarz. No, wiedzieliście o tym? Ja nie. Pomimo tego, że jest to takie w miarę dość oczywiste, teraz kiedy to znam, ale wcześniej jakoś w ogóle na to nie patrzyłem z innej perspektywy. Ale dobrze, o samej piosence. Napisana dla francuskiej piosenkarki i aktorki Vanessy Paradis, utwór utrzymywał się na szczycie listy przebojów Snap przez 11 tygodni i, co było nietypowe jak na ówczesne francuskojęzyczne utwory, został wydany w Wielkiej Brytanii i Irlandii w następnym roku, zajmując odpowiednio trzecie i drugie miejsce na listach przebojów. Jean le Taxi to francuska piosenka o taksówkarzu Joe, który pracuje w Paryżu. Joe to pseudonim Marie-José Liao dos Santos, żyjącej między 1955 roku, natomiast zmarła w 2019 roku. Portugalska taksówkarka i gwiazda paryskiego życia nocnego, która w latach 70. XX wieku uciekła z autorytarnego reżimu Estado Novo do Francji z powodu jej homoseksualizmu. Piosenka podkreśla, że Jean zdaje się wiedzieć wszystko o stolicy Francji, w tym o lokalnych wszystkich, o lokalizacji wszystkich małych barów, paryskich uliczek, sekwany i mostów. Tekst piosenki sugeruje, że Jean lubi pić rum, pasjonuje się muzyką latynoską i swoim samochodem. W tekście piosenki pojawiają się również odniesienia do hiszpańsko-kubańskiego lidera zespołu Javiera Cugata i peruwiańskiej piosenkarki egzotycznej Jimmy Sumac. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie Je le taxi Vanessy Paradis z roku 1988 wybrzmi teraz specjalnie dla was.
1: Bienvenue chez Joe.

Na jednej z platform streamingowych, znaczy może źle to określiłem, przepraszam was bardzo, na jednej z platform, gdzie można wrzucać swoje filmiki, o, tak to powiedzmy, krążyła seria filmików Ukryty Polski w zagranicznych piosenkach. No tutaj ewidentnie, no nawet nie trzeba podpowiadać, Żule w taksi i Sezamki. Tak więc, to się samo ciśnie, nieprawdaż? No pewnie, że tak. Dobrze, moi drodzy, w takim układzie patrzę tak na czas, mamy jeszcze, jeszcze trochę. A tak więc tutaj spokojnie się ze wszystkim wyrobimy. No to cóż, w takim układzie kolejna propozycja muzyczna. W roku 1988 francuski przedsiębiorca Olivier Lamont de Crampre, znany również jako Olivier Lorsac, odwiedził brazylijskie Porto Seguro i odkrył, że miejscowi tańczą ściśle synkopowaną, ojejku, nawet nie wiedziałem, że takie słowo jest, synkopowaną lambadę do melodii, która okazała się boliwijska. Zaangażował się w modę na taniec lambada, głównie poprzez promocję europejskiej trasy koncertowej zespołu Kaoma, utworzonego z kilku muzyków senegalskiej grupy Turkunda. Aby zaprezentować taniec w Europie, wybrał zespół najlepszych tancerzy w Boca da Barra, kabina taneczna na plaży w Porto Seguro, gdzie tancerze lambada doskonali i rozwijali styl i formację tańca. Najbardziej znanym spośród tych młodych tancerzy wybranych do zespołu Kaoma był Brás dos Santos, który stał się obecnie najsłynniejszym tancerzem lambady na świecie. Po tym jak Olivier Lamont kupił prawa muzyczne do ponad 400 piosenek lambady, zabrał tancerzy z powrotem do Francji i stworzył zespół Kaoma. Byli częścią znanego na całym świecie stylu lambada, sięgającego aż do Japonii i Wietnamu, gdzie taniec ten jest nadal popularny. Dobrze, w takim układzie posłuchajmy razem. Tym razem Kaoma, piosenka Lambada i jesteśmy w roku 1989.

Dobrze, w takim układzie myślę, że mamy czas na jeszcze jedną taką piosenkę. Następnie się jakoś tak delikatnie pożegnamy. I na koniec mam nadzieję, że taką jedną jeszcze miłą, przyjemną piosenkę, która też troszeczkę was rozbudzi. Kogóż to usłyszymy teraz? Desireless. W piosence Voyage, Voyage. Piosenka francuskiej piosenkarki Desireless. Wydana po raz pierwszy jako singiel w 1986 roku, a następnie umieszczona na jej debiutanckim albumie z 1989 roku, Francois. Tekst utworu napisał Jean-Michel Riva 11 października 1985 roku według Sakem, a muzykę skomponował Dominique Dubois około 1986 roku. Piosenkę wyprodukował Riva. Piosenka śpiewana w całości po francusku odniosła międzynarodowy sukces w latach 1986-1988, osiągając szczyt popularności w ponad 10 krajach Europy, moi drodzy. Dobrze, nie przedłużam tej chwili. Posłuchajmy razem Voyage, Voyage francuskiej wokalistki Desireless. Mamy rok 1989.

Moi drodzy, podróż do łóżeczka wymarzonego już nam się tutaj pomalutku zbliża. No tak to wychodzi czasami. A z dobrą muzyką czas leci nieubłagalnie szybko. Dobrze, moi drodzy, mogę wam śmiało powiedzieć, że przerobiliśmy dzisiaj już 17 piosenek, a na pewno jeszcze jedna wybrzmi, jeżeli nie dwie. A tak więc ja sobie tutaj jeszcze pozwolę, zanim się rozstaniemy i pożegnamy, pragnę wam tutaj podziękować za wspólnie spędzony czas, za wspólnie spędzony wieczór. O kurczę, wiecie co? Bije się w pierś. Bo teraz dopiero wszedłem w nasz kącik marudzenia i zapomniałem o nim wspomnieć. A tutaj pewna osoba o imieniu Mati napisała, że jej się podoba old school, rządzi. Tak, zgadzam się, dołączam się tutaj. I szkoda, że tak wiele fajnych, starych kawałków odchodzi w zapomnienie u młodszych słuchaczy. Też mnie serce boli, panie Mateuszu. No, boli, no niestety. Tak jak powiedzmy gdzieś, no my się wychowujemy na zupełnie innych kawałkach niż nasi rodzice, czy nawet nasi dziadkowie, tak, no nasze dzieci i ewentualnie wnuki też będą się wychowywać na zupełnie innej muzyce. Jedno jedyne, co możemy zrobić z naszej strony, to rzeczywiście jakoś tak zapoznawać się z tymi kawałkami, które są na przykład nam bliskie, z gatunkami muzyki, aby no też dzieciaki wiedziały, jak w ogóle rozwijała się muzyka, jak to wszystko brzmiało wcześniej, a czy na przykład teraz mamy lepszą jakość tych piosenek, czy jednak kiedyś ta jakość była zupełnie inna. No to jest bardzo szerokie pole do dyskusji, moi drodzy. Ale oczywiście, zanim wdamy się w jakąś dalszą dyskusję, może to akurat za tydzień, a właśnie, za tydzień. Za tydzień, o ile dobrze liczę, a chyba nie jestem jakąś tam powiedzmy nogą z matematyki. Nie, dobra. Za tydzień jest 22 września. To wiecie co? Zrobimy tak, że za tydzień będę mieć tutaj chyba osobiście gościówę w studiu i razem poprowadzimy sobie tutaj audycję. Tak więc myślę, że to będzie do osiągnięcia, a później 29 będzie gość. Jeszcze jeden. Tak. Nie inaczej, moi drodzy. Jeżeli chodzi o gościnie, gościówę, o gościówę, tak to sobie pozwolę określić, będzie to Daria i razem z nią przygotujemy piosenki, ciekawe oryginały, bądź mało znane oryginały i ich na przykład bardziej znane albo współczesne covery. Tak się zastanawiam, czy no, zaskoczymy was tutaj jakimiś takimi tytułami ciekawymi i propozycjami. Tak więc zapraszam was bardzo serdecznie do audycji Old and Gold właśnie za tydzień 22 od godziny 21 do 23, moi drodzy. A co więcej się u nas dzieje? W środę sobie robimy odpoczynek, tak więc tutaj będzie typowo właśnie muzyka leciała. Natomiast w czwartek rockowa propagacja od godziny 21 do 22.30 w wykonaniu Marcina. Jest tutaj naprawdę rockowo. Jest naprawdę mocno, silnie, konkretnie, z przytupem i łupnięciem, że tak powiem, bo można i stare, dobre kawałki punk rocka posłuchać i coś cięższego, i coś lżejszego, lżejszego dla ucha, cięższego dla żołądka, ale zawsze leje się tutaj miód na serce, jeżeli chodzi o takie rockowe klimaty. W piątek natomiast, również w wykonaniu Marcina, Funky House od godziny 22 do 23 i na żywo Marcin miksuje muzykę, właśnie klubową. Tak więc jeżeli macie taką ochotę na przykład, aby tanecznym krokiem rozpocząć weekend, audycja Funky House jest doskonała, aby to zrobić. Następnie Kasia, nasz pierwszy głos kobiecy Radia X-Vibe w sobotę od godziny 22 do 23, godzinna audycja Myśli Nieuczesane, gdzie muzycznie jest tutaj naprawdę różnorodnie, od bardzo przyjemnych, delikatnych, łagodnych piosenek, które są, że tak powiem, kojące dla duszy, bo też, że tak powiem, mocniejsze uderzenia potrafią tutaj się
pojawić. Tak więc, no, Kasia też ma bardzo szeroki repertuar i w bardzo pomysłowy sposób prowadzi swoją audycję. A drugi nasz głos kobiecy w Radiu X-Vibe to Aleksandra. Jej audycja autorska Dźwięki z taśmy w każdą niedzielę od godziny 18 do 20. I tutaj powiem wam, że też nigdy nie wiemy, co na dany dzień w duszy Oli gra. Czy będzie to coś psychodelicznego, czy to będzie coś klubowego, czy to będzie coś rockowego, czy ewentualnie też kojącego nasze zszargane po całym tygodniu dusze. Tutaj też tylko i wyłącznie przekonacie się, dołączając do grona słuchaczy. A w poniedziałek, jeżeli macie życzenie posłuchać takiego naprawdę dobrego, mięsistego, klasycznego hip-hopu i rapu, na którym się można powiedzieć, że wychowywaliśmy, no to w takim układzie zapraszam was na audycję Adriana Play of Beats w każdy poniedziałek od godziny 20 do 22. No i tutaj niezmiennie w każdy wtorek moja skromna osoba Łukasz Moskalik ma przyjemność poprowadzić audycję Old and Gold od godziny 21 do 23 w każdy wtorek. Dobrze, kochani. Aha, bo jeszcze bym zapomniał, no przecież, że Radio X-Vibe to nie jest jedno, jedyne radio internetowe, którego możecie posłuchać. Jest nim na przykład również i x-stacja.pl. A na przykład jedną z audycji, którą sobie zawsze polecamy wzajemnie, razem z Dominikiem Czucz-Niebrzegowskim, który prowadzi audycję Siła Wyrazu, w każdą niedzielę od godziny 17 do godziny 20. Mogę tyle wam jeszcze powiedzieć, że to jest audycja współtworzona przez słuchaczy. Do określonego słówka na ten tydzień jest to słowo apokalipsa. Możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne wraz z uzasadnieniem, dlaczego akurat ta piosenka powinna znaleźć się w audycji. Najciekawsze propozycje oczywiście wraz z wyjaśnieniami będą miały przyjemność być odczytane i zaprezentowane słuchaczom w każdą niedzielę. Tak dla przypomnienia, od godziny 17 do 20 Dominik prowadzi swoją audycję. I z Dominikiem wychodzimy z założenia, że muzyka łączy, a nie dzieli, dlatego stworzyliśmy hashtag Ponad Podziałami. Dobrze, moi drodzy, obiecałem wam jeszcze jedną piosenkę. Obawiam się, że tylko właśnie ta jedna wybrzmi. Będzie to Wes Alane. Tak jest. Czyli piosenka kameruńskiego muzyka Wes. Została wydana w maju 1997 roku za pośrednictwem różnych wytwórni jako debiutancki singiel z jego pierwszego albumu Welenga, wydanego w 1996 roku. Piosenka stała się hitem w całej Europie, zajmując pierwsze miejsca na listach przebojów w Austrii, Belgii, Francji i Holandii. Został wyprodukowany przez Michaela Sancheza i zaśpiewany w języku Kamerunu Duala, chociaż remix Tonego Morana zawiera teksty w języku angielskim. Ale nie będziemy się tutaj zajmować remixami. Oryginał płynie w waszą stronę, moi drodzy. Wes Alane z 97 na dobranoc. Ja wam jeszcze raz dziękuję za wspólnie spędzony czas, kolorowych snów, dobrej nocy i słyszymy się oczywiście za tydzień o stałej porze. Trzymajcie się ciepło. Cześć!